0: Slušate Glas Hrvatske. Slijede vijesti na španjolskom jeziku.
1: Radio Croata, la voz de Croacia.
2: Están escuchando la emisión Croacia hoy en español.

0: Para La Voz de Croacia, en esta ocasión estuvo con ustedes Manuel Plaza.
1: Radio Croata, La Voz de Croacia.
2: Escucharon la emisión Croacia Hoy en español.
3: Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!